Žoja pasti uzlarnu i tresku. Jest to pomalo angielskich mi rozłasić i dabrowa sozaria. Karamba, karambita, tak mi czupu będę wracza i u mnie ma dar kuda. Na niebie obolnie zawliemy drugi.

acústica, música. Música. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila